prywatnych, monopolistycznych organizacji. Kakršne su karteli, sindikati, trusti. Če to zahteva splošna korist. Podpira malega in srednjega svojo splošno gospodarsko politiko. Cenenim kreditom in davčnim sistemom. Če to zahteva